0: Słuchają Państwo programu z Nadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu z Nadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Białoruś pozostaje jednym z najważniejszych sojuszników Kremla. Terytorium kraju było wykorzystywane do działań wojskowych, a współpraca Mińska i Moskwy stale się pogłębia. W ostatnich tygodniach coraz częściej pojawiają się spekulacje, że Mińsk może zostać wciągnięty w bezpośrednie działania militarne. Zaangażowanie reżimu łukaszenkowskiego w wojnę przeciwko Ukrainie stanowi poważne zagrożenie dla państwowości Białorusi, twierdzi Mariusz Maszkiewicz, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi.
3: Dla Białorusinów jest to niezwykle ważny moment w ich państwowości, bo okazuje się, że zarówno w sensie militarnym, gospodarczym, jak i ideologicznym Rosja stara się opanować Białoruś. Jest to dla Białorusi wielkie niebezpieczeństwo, jak mówię. I wydaje mi się, że odpowiedzią intelektualistów białoruskich, ekspertów, powinno być przygotowanie programu dla przyszłej Białorusi. Dlatego, że społeczeństwo białoruskie nie jest wbrew pozorom tak bardzo podatne na rosyjską propagandę, jak nam się dzisiaj wydaje. Podobnie jak sowiecka propaganda rozleciała się wraz z upadkiem Związku Sowieckiego. Co dotyczy tych bieżących kwestii agresji rosyjskiej na Ukrainę i wojny w Ukrainie, udział Białorusi, moim zdaniem jest to, tego nie da się zakwestionować i schować. Białoruskie instytucje państwowe pod kierownictwem Łukaszenki robią różne zabiegi, żeby nie pokazać tego, ale faktycznie widzimy to gołym okiem, że Białoruś jest polem czy placem startowym dla wielu akcji przeciwko Ukrainie i to jest bardzo smutne. Zresztą ostatnio widać również przeciwko Polsce.
4: Jak pan uważa, czy zaangażowanie i poparcie rosyjskiej agresji przez Łukaszenkę wplątało Białoruś w orbitę sfery politycznej i wojskowej, uzależniającej Białoruś od Kremla?
3: Przez całe dziesiątki lat prezydent wybrany początkowo demokratycznie w 1994 roku twierdził, że on zapewnia Białorusi pokój i unika wojny, konfliktów. Był takim mężem opatrznościowym, który miał przynosić stabilizację i spokój. Spokój i pokój. Okazało się, że to mu się wszystko rozsypało i teraz robi wszystko, żeby w sferze werbalnej, ideologicznej próbować zatuszować ten swój udział, ale no, ręce ma ubrudzone niestety.
4: Czy widzi pan szansę na to, żeby Białoruś jakoś wybrnęła spod wpływów Moskwy? Co musiałoby się stać? Jakie warunki by musiały zaistnieć, żeby to się stało?
3: Ja myślę, że to jest związane bezpośrednio z sytuacją na froncie rosyjsko-ukraińskim. Inaczej mówiąc, los Białorusi zależy od skuteczności ukraińskiego żołnierza.
4: I jakie scenariusze widzi pan po ewentualnym zakończeniu wojny?
3: Jeśli chodzi o scenariusze dla Białorusi, akurat jest właśnie takim dobrym moment, żeby ekspertom białoruskim zadać pytanie, na ile pożyteczne byłyby dla was doświadczenia polskiej transformacji. Mówię o przemianach, które nastąpiły w Polsce po 90 roku w obszarze konstytucyjnym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym. U nas z ideologią raczej nie było problemu. Myśmy nie mieli problemu tej obcej aktywności. Rosyjska, sowiecka propaganda od lat 70. praktycznie nie funkcjonowała w Polsce. Była bardzo mało skuteczna. Zresztą to w Moskwie dobrze wiedzieli, że z sowiecką propagandą do nas nie dojdą. A ruski mir dzisiaj to jest raczej, powiedziałbym, domena skrajnej prawicy, ewentualnie skrajnej lewicy, ludzi, którzy jeszcze wierzą, że Rosja to jest coś dobrego, jakaś dobra oferta. Mało moim zdaniem kto z rozsądnych ludzi już w to wierzy.

0: Już za chwilę w programie Z Nadniem na i Barazyny będziemy kontynuować opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota przybliży postać Bolesława Szyszkiewicza, utalentowanego rzeźbiarza, który stworzył najpiękniejsze nagrobki na starym cmentarzu w Grodnie. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Mech oraz jego przebojowym utworem Piłem z Diabłem Bruderschaft.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Nadniem na i Barazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Najsilniejszym polskim ośrodkiem kontynuującym opór przeciwko okupantowi sowieckiemu po wyjeździe w lecie 1945 roku za tzw. linię Kurzona ostatnich członków komendy okręgu AK Nowogródek i zakończeniu planowanej akcji ewakuacyjnej było lokalne centrum dowódcze obwód nr 4967, powstałe z połączenia dwóch największych struktur terenowych okręgu Armii Krajowej Nowogródek, czyli obwodów Lida i Szczuczyn. Komendantem obwodu od czerwca 1945 roku był podporucznik Anatol Radziwonik Olech. Funkcję jego zastępcy pełnili sierżant Paweł Klikiewicz Irena do maja 1947 roku, następnie podporucznik Wiktor Maleńczyk Cygan od maja 1947 roku po maj 1949 roku. Olech to postać niezwykle interesująca i charakterystyczna dla kresowego ruchu niepodległościowego. Pochodził z polskiej rodziny prawosławnej spod Wołkowyska, ukończył seminarium nauczycielskie i pracował w szkole w Iszczołnianach, powiat Szczuczyn. Jeszcze przed wojną ukończył podchorążówkę, następnie dostał awans na stopień podporucznika rezerwy piechoty. W Armii Krajowej dowodził jedną z placówek konspiracyjnych obwodu Szczuczyn, kryptonim Łonka. Zimą 1944 roku przeszedł do partyzantki, gdzie dowodził plutonem w drugiej kampanii w 7 batalionie 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej pod komendą legendarnego porucznika Jana Piwnika Ponurego. Uczestniczył w licznych operacjach bojowych przeciw niemieckim siłom okupacyjnym, rozbicie posterunków w Morzejkowie Wielkim i Morzejkowie Małym, garnizonów w Jachnowiczach i Jewłaszach, kilka zasadzek na pododdziały żandarmerii i Wehrmachtu. Sierżant Irena był w okresie okupacji niemieckiej podoficerem do zadań specjalnych obwodu Łonka, potem w dyspozycji komendanta okręgu. Podporucznik Cygan, który pochodził spod Wasiliszek, został wywieziony za pierwszego Sowieta na Syberię. Nie zdążył do Andersa i wcielono go do armii Berlinga. Gdy przyjechał na urlop odwiedzić rodzinę, przyszło po niego NKWD. Nie zamierzał drugi raz jechać na Sybir. Stawił opór, zabijając kilku funkcjonariuszy. Pozostał mu tylko las. Obwód dzielił się na placówki nierównomiernie rozrzucone po terenie powiatów Lida i Szczuczyn. W kilku przypadkach w skład obwodu weszły całe kampanie terenowe, pozostałe jeszcze po Armii Krajowej. Na przykład kompania Wawiórka, kryptonim Wygon, dowodzona przez podporucznika Józefa Poczobuta, Wilka. Całość sił obwodu wynosiła kilkaset ludzi, według źródeł sowieckich 800. Niektóre z placówek posiadały patrole samoobrony, okresowo mobilizowane do działań zbrojnych. Oprócz siatki terenowej obwód dysponował oddziałem, a właściwie zgrupowaniem partyzanckim. Tworzyły go, oprócz grupy stale przybywającej u boku komendanta Olecha, pododdziały dowodzone przez sierżanta Irenę, podporucznika Cygana i Petera. Ten ostatni był alzatczykiem, który został wcielony przez Niemców do formacji budowlanych w 1944 roku, ale zbiegł do lasu i dołączył do oddziałów Armii Krajowej. Każda z wymienionych grup miała przydzielony odrębny rejon działania. Irena centralną część powiatu szczuczyńskiego, Cygan rejon Wasiliszek i Wawiórki, Peter okolice Nowego Dworu i Zabłocia. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Z Nadniem na i Barazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. Dziś przeniesiemy się do Grodna końca XIX wieku i wybierzemy się do miejsca, gdzie kwitła kariera wybitnego artysty – na cmentarz. Tak, tak, właśnie na cmentarzu przejawił się twórczy dar Bolesława Szyszkiewicza, jednego z najwybitniejszych grodzieńskich rzeźbiarzy. Cmentarz Farny w Grodnie to jedna z najstarszych i najpiękniejszych nekropolii na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej. Powstała w 1792 roku, a prawie 100 lat później oblicze tego miasta zmarłych zmienił właśnie Bolesław Szyszkiewicz, którego misterne prace nazywa się Kamiennymi Ogrodami. 22-letni szlachcic z powiatu wołkowyskiego przybył do Grodna w 1886 roku. Młody rzeźbiarz otworzył swój warsztat przy ulicy Jerozolimskiej, dziś to ulica Antonowa, dokładnie na drodze prowadzącej w kierunku dwóch cmentarzy, katolickiego i sąsiedniego prawosławnego. Przybysz szybko stał się solą wokół lokalnych rzemieślników, bo jego talent przewyższał zdolności każdego innego grodzieńskiego twórcy nagrobków. Dlatego miejscowi rzemieślnicy postanowili zakazać Szyszkiewiczowi wykonywania zawodu. Cech z Dunów i kamieniarzy złożył skargę do zarządu gubernialnego. W niej grodzieńscy murarze twierdzili, że ten młody przybysz nie ma prawa pracować samodzielnie i podpisywać swoich prac własnym nazwiskiem, bo nie jest jeszcze mistrzem. Musi więc wstąpić do cechu. A skoro osobnego cechu rzeźbiarzy w Grodnie nie ma, to niech wstępuje do nich i zdaje egzamin na murarza, no bo przecież praca tych dwóch zawodów aż bardzo się nie różni. Ale Szyszkiewicz ograł zawistników. Szybko napisał list wprost do samego grodzieńskiego gubernatora, Aleksandra Posiomkina, wyjaśniając z dumą, że nie jest kamieniarzem, lecz artystą. I właśnie dlatego, że w Grodnie nie było cechu rzeźbiarzy, młody Bolesław wywalczył sobie prawo do bycia wolnym twórcą. Przy tym z pewnością udowodnił gubernatorowi, że ma odpowiednią edukację. Ale właśnie, skąd wzięły się jego umiejętności? To do dziś pozostaje częściowo tajemnicą. Wiemy, że w szkole w Wołkowysku nie szło mu najlepiej. Miał kłopoty z arytmetyką i geometrią, za to celował w kaligrafii i rysunku. Sporo też chorował, dlatego powtarzał rok i w końcu musiał odejść ze szkoły. Na pewno nie mógł być tylko samoukiem, bo zbyt dobrze znał się na symbolice cmentarnej i miał świetny warsztat w pracy z piaskowcem. Jeżeli w międzyczasie między szkołą wołkowyską a otwarciem pracowni w Grodnie nie dostał się na studia do Akademii Sztuk Pięknych, to musiał uczyć się u kogoś z ówczesnych mistrzów. Przypuszcza się, że odbywał praktyki w Wilnie, być może w pracowni Błażejczyka, znanego z nagrobków na słynnej Rosie. To tam Szyszkiewicz musiał nasiąknąć owym wyjątkowym stylem, który później przywiózł nad Niemen. Kiedy spacerujemy dziś po grodzieńskim cmentarzu, bez trudu rozpoznamy pracę Szyszkiewicza. To on wprowadził do sztuki nagrobnej w Grodnie to, co dziś nazywamy zastygłym romantyzmem. Jego znakiem rozpoznawczym są skałki, kompozycje z piaskowca, które imitują naturalne spiętrzenia głazów. Na tych skałkach wyrastają kamienne krzyże, które wyglądają jak pnie drzew ze ściętymi konarami, najczęściej brzozy. Szyszkiewicz lubił motywy roślinne, ale zamiast południowego akantu rzeźbił rodzime paprocie, bluszcze i mchy, które zdają się przebijać przez kamień. Znał tradycyjną symbolikę sztuki cmentarnej, odwrócone, gasnące pochodnie, oznaczające koniec życia, kotwice jako znak nadziei oraz wieńce z róż nieśmiertelników. Najdoskonalsze dzieło Szyszkiewicza znajduje się na grodzieńskim cmentarzu prawosławnym na mogile gubernialnego urzędnika Jakuba Pomierańskiego. To postać młodej, smutnej kobiety, w powiewającej na wietrze sukni, która z niesamowitą gracją pochyla się nad grobem. Mówi się, że rzeźbiarz nie korzystał z katalogu w tym przypadku, lecz uwiecznił w kamieniu prawdziwą mieszkankę Grodna. Rok po otwarciu pracowni w Grodnie Szyszkiewicz ożenił się z Romaną Marią Protasiewicz. Szybko otrzymał tytuł dziedzicznego, honorowego obywatela miasta. Zamówienia płynęły stale, nawet z oddalonej o 100 km Sisłoczy. Bolesław nie pracował już sam, zatrudniał do pomocy 8 osób. Wydawało się, że świat stoi przed nim otworem. Ale we wrześniu 1893 roku, w wieku 29 lat, Bolesław Szyszkiewicz zmarł na suchoty. Świadomy nadchodzącego kresu, sam zaprojektował własny nagrobek. Jego mogiłę zdobi posąg muzy Kaliope, muzy poezji i filozofii, która zdaje się unosić ku niebu, podczas gdy u jej stóp leżą wykute w piaskowcu narzędzia rzeźbiarskie, młotek i dłuto. Medalion z podobizną Szyszkiewicza na nagrobku do dziś spogląda w stronę Niemna. Po jego śmierci przez kolejne 14 lat firmę z sukcesem prowadziła wdowa, Romana Maria. to pod jej kierownictwem powstały ostatnie wielkie dzieła warsztatu, jak chociażby nagrobki rodziny grodzieńskich piwowarów Kunców oraz memorialne tablice w prawosławnym soborze na Orzeszkowej. Dziś, choć wiele z tych dzieł niszczeje, grodzieńskie kamienne ogrody wciąż zapierają dech w piersiach. Są one pamiątką nie tylko po pochowanych pod tymi pomnikami ludziach, ale też po genialnym rzeźbiarzu z powiatu wołkowyskiego, który stworzył najpiękniejsze rzeźby cmentarne w regionie. W dużej mierze to właśnie dzięki Bolesławowi Szyszkiewiczowi grodzieński farny cmentarz stał się obowiązkowym punktem na turystycznej mapie miasta. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Mech oraz jego przebojowym utworze Piłem z Diabłem Bruderschaft. Dziś cofamy się do lat 70., by przypomnieć zespół, który przez lata budował własną legendę na styku rocka progresywnego, hard rocka i później heavy metalu. Mowa o warszawskim Mechu. Korzenie zespołu sięgają pierwszej połowy lat 70. Wszystko zaczęło się od znajomości trzech muzyków: Macieja Januszki, Janusza Łakomca i Roberta Milewskiego, później znanego jako Robert Millord. Poznali się jeszcze jako uczniowie warszawskiego liceum imienia Tadeusza Rejtana. Januszko i Łakomiec prowadzili tam szkolny zespół, a po ukończeniu szkoły w 1974 roku założyli własną grupę działającą przy klubie Mechanik Politechniki Warszawskiej. Początkowo nazywali się WHB United, ale szybko zmienili nazwę na Mech, właśnie od nazwy klubu. W 1975 roku do składu dołączył Robert Milewski, który oprócz gry na gitarze potrafił obsługiwać również instrumenty klawiszowe. To właśnie on stał się jednym z filarów brzmienia grupy. W tym samym czasie Mech zaczął zdobywać pierwsze wyróżnienia, m.in. na Mokotowskiej Młodzieżowej Jesieni Muzycznej. Rok 1977 uznaje się za oficjalny początek profesjonalnej działalności zespołu. Wtedy grupa przyjęła pełną nazwę Zjednoczone Siły Natury Mech. Dwa lata później nastąpił ważny przełom – występ na festiwalu Pop Session w Sopocie. To był ich debiut na dużej scenie i moment, który otworzył im drzwi do najważniejszych rockowych imprez w kraju. Na początku lat 80. Mech był już jednym z najciekawszych zespołów progresywnych w Polsce. W 1980 roku nagrali swój pierwszy singiel Ogród Snów i Romantic Blues, a niedługo później zarejestrowali materiał dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Najważniejszym utworem tego okresu była monumentalna, czteroczęściowa Atlantis Suite, będąca wizytówką zespołu i dowodem fascynacji grupami takimi jak Yes czy Genesis. W 1981 roku Mech wszedł na nowy poziom artystyczny. Powstał singiel Królewski Poker, który stał się jednym z ich największych przebojów. W tym samym czasie muzycy współpracowali z wybitnym jazzmenem Tomaszem Stańko, realizując widowiska inspirowane podróżami Gullivera. Byli pionierami, jako jedni z pierwszych w Polsce używali podczas koncertów laserów i pełnej kwadrofonii. Na początku lat 80. styl zespołu zaczął się zmieniać. Mech odszedł od czystego progresywnego grania w stronę cięższego, bardziej bezpośredniego rocka. Efektem były dwa albumy wydane niemal równocześnie pod koniec 1983 roku: Blefmania i Tasmania. To właśnie wtedy narodziło się określenie horror rock, bo muzyka i oprawa graficzna zespołu pełne były mroku, grozy i teatralności. Na Blefmanii słychać było inspiracje Black Sabbath, a także progresywnym rockiem lat 70. Z kolei Tasmania była bardziej nowofalowa i eksperymentalna. Wielkim radiowym sukcesem okazał się utwór Czy to możliwe? A teledyski do Piłem z Diabłem Bruderschaft i Blefmania regularnie pojawiały się w telewizji. W połowie lat 80. Mech koncertował bardzo intensywnie, nawet do 150 razy rocznie. Grali nie tylko w Polsce, ale także regularnie w Berlinie Zachodnim, dzieląc scenę z takimi artystami jak Alphaville, Omega czy Mike Oldfield. W 1986 roku

Beast i Vader. W 2016 roku światło dzienne ujrzały archiwalne nagrania z 1980 roku, przypominając fanom o progresywnych korzeniach grupy. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 1983 roku z płyty Blefmania. Autorami kompozycji są Janusz Łakomiec oraz Maciej Januszko. Tekst napisał Robert Milewski. Przed państwem mech. Piłem z diabłem Bruderschaft.

0: I raniця з рацією у суботу, а як у суботу, то з акцентом на культуру. Група білоруських мастаков взяла удзел у мастацькім пленеры неподалеку ад горада Кашалін. Падзея адбывалася на грасядзібе сярод маляўнічых краявідаў. Нефармальным кіраўніком групы быў мастак з Гайнаўкі Марк Сапёлка, з ім паразмаўляў Васіль Кроква.
1: Завершился ваш удел у мастацким пленэры у Ляўкова. Дарэчы, дзе это?
2: Ляўкова – это малая мясцовасць обок дужего мяста, которое знайдуецца над морзем, Кошалина. Гды там ехалишмы, то не ведзелишмы, co та назва означа. Допіро на мейсцу оказало сю, że Ляўкова – ест то назва, походзонца от lejków, z których wydobyła się woda, małych źródełek. Tych źródełek jest w tym miejscu bardzo dużo i mieliśmy przyjemność właśnie gościć u państwa, które nas tam zaprosiło, które zorganizowało ten plener, Lila Kępska, w jej agroturystyce, gdzie jest bardzo piękny, spiętrzony staw właśnie z tych takich źródełek. No i teren jest bardzo dziki, malowniczy, jest obok piękna rzeka, no i wiadomo, że koniecznie musieliśmy pojechać nad morze, bo 30 km od morza trzeba było to zrobić rekonesans po okolicy, no i wszystko, co zobaczyliśmy, przenieść na płótno.
1: Ja tak rozumiem, że wy byli kierownikiem białoruskiej delegacji. Co to była za delegacja wasza?
2: Tak można powiedzieć, dlatego że Lila Kępska należy do Towarzystwa Marnistów Polskich, to chyba jest oddział mazowiecki. No i tak można powiedzieć przez przypadek, przez panią prezes z tego Towarzystwa Marnistów zdzwoniliśmy się i ona mówi, czy znam jakichś fajnych malarzy. Ja mówię, że jak najbardziej. Mam tutaj takich ludzi, którzy część z Podlasia Białorusinów, a część ludzi w prawdziwych Białorusinów, którzy uciekli z Białorusi. No i ona mówi jak najbardziej, że zaprasza, żebyśmy przyjechali, żebyśmy zobaczyli, bo zawsze to jest jakiś nowy teren. No i na pewno to była bardzo ciekawa wymiana, bo poznaliśmy nowych ludzi, oni poznali nas, my poznaliśmy ich historię, oni poznali naszą historię i to jest takie bardzo twórcze, no oprócz malowania, wiadomo, integracja, co nie? Ludzie spotykają się, wymieniają się nowymi doświadczeniami, a wszystko to przekłada się na pracę twórczą. Powstały bardzo ciekawe prace, zróżnicowane. Oprócz malarstwa było też dwóch rzeźbiarzy, którzy zajmowali się rzeźbą. My malowaliśmy, a oni, miejscowi rzeźbiarze, którzy tworzą od wielu lat, no bardzo ciekawy plener. Warto tam pojechać, myślę, że jeszcze nie raz to pojedziemy.
1: А я памятаю, што вы акрамя таго, што займаецеся маляваннем і скульптурою, вы яшчэ займаецеся літаратурою, бо былі пераможцам у конкурсе дэбют. Як з гэтым літаратурнымі зараз справамі?
2: Так, згадаю сю. Ну, зараз уж не маю выйшця, бо та перша награда зобов'язує мене до таго, щоб писати, але пісарство jednak то заставляю на зиму, бо зараз є стиле речі. Зараз мусяю вчасніше вертати, бо в Нарівці вже починається 28 plener rzeźbiarski. 5 lipca będzie wernisaż. Tam jest takie święto organizowane Kupała. My jako rzeźbiarze oprócz tego, że będziemy robić rzeźby, to jeszcze przygotowujemy taki performance, fire show. Rzece na Rewce postawimy rzeźby, które podpalimy. I to będzie takie dodatkowa atrakcja tej imprezy Noc Kupała. Pisarstwo zostawię na zimę, gdy już będę mógł odpocząć od rzeźbienia, od malowania. Wtedy zajmę się, bo niestety ta nagroda zobowiązuje, żeby tworzyć.
0: Група беларускіх мастакоў узяла ўдзел у мастацкім пленеры непадалёку ад горада Кашалін, пра што па-польску распавёў нам мастак з Гайнаўкі Марк Сапёлка.

0: prawdę świcie gra.
1: Potem ryk zawiał pośród drzew, dni ziemią, mój Boże, przed murzynkiem stoi lew. Szczerzy gli otwiera róże i klnie brzydko chrup się krew. Tam nauczkę wam zaśpiewa, poza tym mama petyl właśnie na czarnego trzyma dziś.
2: Wróci sobie ham, ham, ham, zima za kąskę na wieczór mam. Odmarz za muzykę ram, do re mi fa sol la si do ja ci zaraz dam.
1: Myśli zwoń ma duży lęcz, a ratunek daj Grzymowi, wieńczem prędy biegnie wstęp i zwołuje sejm słoniowy. Hej, rodacy sejm i rząd, wzywam was na front, na front, zamierzonego przyjaciela Grzyma dzisiaj zjeść. Jest to słoń, bum, bum, bum, szwadron ciężkiej kawalerii, aż się biega zwierząt, jeden z najdalszych lasów prerii.

0: Każdy wyjdzie co za gwałt.
1: I murzynek tym się śmieje, klaszcze w dłonie na
0: wąt. Tak puszczony w trąbę lew, zgarł podobno gdzie

Ciężka jest praca i trudna i zła, więc zabawiają się chłopcy. Piją i tańczą, śpiewają co dnia w portach dalekich.

Chociaż dzieli nas dziś tysiąc mil, Marylu, Marylu, czekaj droga cierpliwie tych chwil, kiedy znów wyląduję w tym mieście, kiedy wojna.

Zagladzieli się na nieba, a nawet u kosmos ciacham apośnich pieśń, temu cieper pieśnia Late for the Sky. A dobijem się od fantazji współczesności i posłuchajem songwritera Jacksona Browna z siaradziny 70-tych adoł. Przy tym albumie pracowała amal 20 muzykał i przynajmniej się trochę inżyniera huku. A my posłuchajem zachowanej pieśni Late for the Sky.

Jackson Browne, narodzony u Heidelbergu, Niemieczynie, amerykański autor i folk muzyka, zasłuchany z początku od Beatles czy Dylana, schapił gitaru i począł robić swoje. A dziękując znakomstwu z Warholem i Luridem, pośle jego pierajezdu u New York, pojrzał jeszcze mocno zanarżowany i krytyczny po zmieście teksty. Zastanim się jeszcze u tej eposie i posłuchaj pieśni, kaja sa mnoju, mają wrażenie wieś życio. Gershwina nie słuchała u podletka w wzroście, tylko użył dorosłości, ale Janis Joplin była ze mną od kali pomniu. Janis Joplin pierotworzyła jazzowy standard Summertime, mu szczery, ale jednocześnie psychodeliczny wielmi i bluesowy kryk. Historia z wysokim naprężeniem, jakoje naradziła absolutny szedeur du maju. Nawet hymn, jaki uwiekawieczył młodą artystkę. Гэта, думаю, самы добры час, каб паслухаць супольна.

festiwal. Wiernie mi się dechę tej pieśni. Chodzi ze mną tutaj festiwalny duch. Ale przed nami zawieszalny trek nasionia, Nessie Gomez, narodzona u portugalskiej wiosce Guernsey. I z początku swoją twórczość spouczaje lokalnej fado z brytyjskiej, współczesnej progresywnością. U świecie ochoplonym konfliktami, nienawiścią, podzielami, Hope Still Flickers proponuje inny odkaz. Ja napisała tę pieśnię, przeżywając szmat krzywdy i szukając sposobu zostawać na sojuszu ze swoim sercem, wśród usiego tego. Ta pieśnia, modlitwa ab spoczuwanie i naszej ogólnej człowieczności, zaklik trzymać się za nadzieję, sprzeciwlać się rozłucy i pamiętać pro to, co nas objednowuje, temu, że nawet u samej ciemnej nocy nadzieja u co jeszcze michcić. Tak osobista Nessie Gomez zapraszaje posłuchać pieśniu, a ja, Ilo Karpiuk, zapraszają słuchać tak samo i innych pieśni, ale już prosty dzień.

pewny, że czas masz. Bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście.

wciąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą, jak drozd milkną w lipcu, jak dźwięk trochę niezgrabny, lub jak suchy ukłon. Żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy, chociaż większym

Każdy z nas potrzebuje siły, jaka jest mocniejsza za nas, ale nas rozumie. I temu daje je zwiertajem się. Temu zwiertajem się do Boga, tego prawosławnego, katolickiego, uniackiego, protestanckiego, a usiąż taki adzinaga. I temu tak szmat trudno przyjmajem udział u religijnych uroczystościach, kap pokazać, że my jość i że wierzym. Bo bez tej wiery żyć ciężka. Chacia jość i taki ja, jak ja, bez jeje żywuć. Ale to już inna tema. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję za spotkanie i raz witwaju się do następnego tydnia. Pamiętajcie, nowe wypuski poetycznych rozdumał u lipieni i żniwieni tak samo buduć.

0: психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі, що у Міхайлівській гміні. Героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «З Падляшша родом».
1: Кучкіну є дуже мало на світі. Була така аномалія в уряді міста з Хайнуки. Бо згадували є моє назвисько. І то було перше назвисько, то було Кучко. У уряді вийшло Кучкін. І вже так залишилася Кучкін, я і часть моєї фамілії. І то є назвисько з Хайнуки, і то є назвисько по моєму мужикові. А я сама походжу з такої дуже малюткої місцевості, Нова Вола, то є гміна Міхайлово. Bardzo fajne miejsce, bardzo хороше miejsce. Ja tam żyła u chaci z moim rodzeństwem, z rodzicami, z dziadkami i z moją prababcią Anną, po której ja mają imię. Tak mnie tato nazwał.
2: Baćki czym zajmali się?
1: Moje baćki zajmowali się rolnictwem.
2: Gospodarką.
1: Mieli gospodarkę. Mieli gospodarkę. Moi dziadkowie też mieli gospodarkę. I to u nas takie jest pokoleniowe. Mieli gospodarkę, mieli krowy, szczekaliś, to jeszcze i świni, i owieczki, i krali. Usio, jak to na wiosce bywało. Mój tato niestety już nie żyje kilka lat. Mama na szczęście jest i bardzo za to cieszę się. Ja mam troje rodzeństwa, mam dwie siostry i brata. Najlepszy ludzi na świecie. Nie ma lepszych ludzi od mojego rodzeństwa. Nie ma po prostu. Będę dobry, będę mądry, empatyczny, sprawiedliwy. Dobry ludzi. Nie ma lepszych ludzi na świecie niż moje rodzeństwo. Żyliśmy u chaci też wielopokoleniowo i chaci też pod lesem, więc cały czas kontakt z naturą był.
2: Gospodarka przeszła u następnej ruki, czy nie?
1: Tak. Gospodarka przeszła u ruki naszego jednego brata. I on gospodaryt. I gospodaryt z sercem. A to jest, no teraz to, że bardzo rzadko można zobaczyć, że ktoś gospodaryt z sercem.
2: Co to znaczy gospodaryt z sercem?
1: Bo jak on, bo on ma krowy i ma pole, łąki, to on dba, żeby krowy mieli dobre miejsce do życia, żeby mieli dobrą paszę, sam usiął robić. To jest także gospodaryt i też z takim szacunkiem do ziemi. Nie zabiera z ziemi usiocho, ale bardzo je dbaje. Czyli to nie jest tak, że podsupowuje jakimś dziwnym nawozem, ale on dbaje o pchetek, i wapnowanie było, i u się zabiegi. Także tutaj to chyba różowo gospodaryt z sercem.
2: Tam już trochę ta ziemia plotka, bo jaka ja żywiła.
1: Tak.
2: Całe pokolenie. I świadomość.
1: Tak. I to jest świadomość taka, i to jest to, że my bardzo lubimy swoje miejsce na świecie i szanujemy. Tam nasze i mama, i tata, i babcia, i dziadek byli, i pradziadek, i prababcia, cała siemia.
2: I tam u szkoły Nowej Woli chodzili?
1: Tak, do szkoły Nowej Woli. Teraz już tej szkoły nie ma. Teraz jest takie dobre miejsce też, terapia zajęciowa. Ale kiedyś to jeszcze była szkoła podstawowa i ja tam chodziła i moje rodzeństwo też tam chodziło.
2: Później... Była białoruska mowa w uczeniu?
1: Nie, nie uczyli nas białoruskiej mowy.
2: A właśnie u chaci?
1: U chaci cały czas chowali po białorusku. To takie pomieszane, bo to nie...
2: No to też, tak.
1: Tak.
2: W piastowym dialekcie.
1: Tak. U nas zawsze chowali po naszemu i chowali po polsku. U nas zawsze byli dwie mowy. Ćpierdzielu się na małych ludzi, to że bardzo często zanikaje. Nawet zanikaje u mojemu pokoleniu. A ja mam już 44 lata. I urodził ludzi, że nawet moje pokolenie nie chowali tak często po naszym.
2: Na kolki woś wam chciała się przekazać to, żeby wynieśli ze swojej chaty u swoją nową siemię.
1: Tolki, co ja wyniosła z mojej starej chaty, od moich baćków, to ja chciała przekazać usio do mojej siemi nowej, ale też znają, że to jest u tych czasach nierealne, bo ja też żywu u mieści, nie na wiosce. Inaczej rozkładaje się robota, inaczej świadkuję, inaczej czas mają z sobą. U nas na wiosce, jak my już żyli u się razem robili, u się razem jeli, u się razem mieli czas wolny. A teraz jest tak, że ja idę do roboty, wieroczę iść do chaty, Tutaj reszta siemi też mają czy roboty, czy idą gdzieś do szkoły, bo ja też sama jeszcze uczę się. I wygląda to już troszkę inaczej. Ale świadkowanie paranoszu. Niektóre rzeczy z naszej mowy też paranoszu. Jedzenie paranoszu, bo mają bardzo dobre i bardzo lubią nasze takie podlaskie jedzenie.
2: No i na kolki, no, bo właśnie każą, że to bulba i to kanica, to jest, to idzie nam u boki.
1: To kanica jest tak smaczna, że ja ją piję każdy dzień.
2: Psycholog harczowania rajd jeść tą kanicę?
1: Tak, a noże czasu. Ja bardzo lubię tą kanicę, ale te skwareczki u tą kanicy też robią robotę. Kiedy my jeli cały czas tą kanicę ze skwareczkami i kiedy noho biegali, to było po się uporadku. Ale jak my zjemy tą kanicę ze skwareczkami i dachę to jeszcze dekiniemy kogoś kotleta i zamiast pobiegać będziemy siedzieć przed telewizorem albo przed telefonem komórkowym, święty Boże nie pomoże. Będą takie boczki, że będziemy dziwić się i będziemy zastanawiali się, jak to mogło wyjść.
2: Jaż niczego nie jela.
1: No tak, toż tutaj nie było w ogóle słodyczy.
2: No. U was już dzieci?
1: Jest, tak.
2: A czy udaje się wam przekazać swoją mowę, tradycje wyniesione jakoś już u następne pokolenie? Mhm.
1: Tutaj jest trochę inaczej, bo ja mam syna, on bardzo dobry haworyt po angielsku. On pani ma jeszcze jadę jego haworu.
2: Po naszemu.
1: Po naszemu. Jak nie pani ma je, to zapytaj, ale nie haworyt po naszemu. No i u Białostoku tutaj żywiem. Razem, on już jest prawie dorosły, bo ma jej 17 lat. To już wielki kawaler. Dobre dziecia, najlepsze dziecia. To już takie dziecia, że ja jemu chyba haworu cały czas, że nie można było mieć lepszego syna, a tego, którego ja mam. Bardzo dobry człowiek. I ma je dobre poczucie humoru i taki mądry. Michał Aleksander. Michał Aleksander, bo ja miała pradziadka Michała i mój mużyk też miał pradziadka Michała, a mój tato to Aleksander. To dla mnie bardzo ważne. Tato był dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważny. To taki tato. Nie ojciec, nie stary, nie dawca nasienia. To był tato.
2: Uczymy ta przejawiała się. Ciepier też mnóstwo haworyca jak raz w tych kabinetach psychologicznych. Jak dzieciństwo wpływa na człowieka, jak
1: bo to ja prawda.
2: Krywdy wynosica przez to wychowanie, jakie naszym baćkam, czy jeszcze mojemu pokoleniu zdawali się być takimi słusznymi, bo już na dobrego człowieka wychować.
1: Tak, haworyli, że lubi jak duszu, trasi jak gruszu. No, to, że lubi jak duszu, to super, a już jak treści jak gruszu, to już mniej super. Bo później przychodzi do mnie ludzi u moim wieku, czyli 40 plus, i chorą, że aj, nie wyszło im za dobre te na życie. Bo rzeczywiście, no, moim zdaniem żadne traszenie kogoś nie jest dobre. Tato był bardzo takim dobrym człowiekiem, takim też sprawiedliwym. Nigdy nie kryczał, on w ogóle nawet nie proklinał nigdy. W ogóle. To u nas raczej, u naszej chaci to raczej chuczej baby proklinali, sadzili niż mężczyny. Ale tato też uczył jak radzić sobie u życiu. A to jak porubać drowa, a to jak dumać o inwestycjach. To jest ważne. To nie jest, czytał książki, a dali razem filmy, jak ono był czas. Ale my bardzo mnogo roboty i razem. A jak człowiek roboty i razem, to ma czas i kap pawryć, i kap było cicho też, i paradumać różne rzeczy. Tam właśnie zawsze haworuży to taki tato.
2: Też to baćka był dla was takim samym lepszym baćkiem i jednoczasowo przyjacielem, czy to nie twoje słowa?
1: Takim baćkom, dobrym baćkom, bo przyjaciel to ja już mam takich swoich. Ale to taki człowiek, któremu mogła ją się skazać.
2: I tutaj, nie bojali się
1: ją. Nie, ja go nie bojałaś i tutaj też nie było takiej oceny, że ojejku, aż to ty robisz? Nie wydurniaj się. Nie. Jak ja mówiła, tato słuchaj, będzie tak i tak, albo chcę zrobić tak i tak, to tato słuchał i mówił, no dobra. I jak mi już coś uchowie, to dawał jakieś wskazówki.
2: І наскільки це важливо дати дитяті можливість вибирати свій лос, вирішувати самому, бо батьки часто хочуть, щоб у сім'ї були шестерки і п'ятерки. Всі хочуть, щоб були грішні і пригожі обранути. Наскільки ось ці схеми є кривдні, а тим уже не кривдні для виховання дітей?
1: Это же будут дети иметь очень добрые оценки на свидетельстве, ничего не даст. Оно прессию. И очень часто мне эти дети, что приходят, то все имеют червоное свидетельство. Значит, паски червоное свидетельство. А это же имеют горшие степени, часто счастливые. Ходит то о это, как чи мама, чи тато были добры. Щоб вони мали уважність на свої діти, не на оцени. Бо оцени, щоб я запитала вас, що ви мали у 6 класі з біології на кінець року? Я того не пам'ятаю. І це для нас в ogóle не важне. Але важне буде, чи пам'ятали, як виглядало світо з мамою і татою. Або чи пам'ятали, як йшли до роботи разом, або як щось їли, або щось робили. Це будемо пам'ятати. То важніше речі, то є, як ми маємо спільний час. Час, то, що ми говоримо з собою, то, що ми посміємося з собою, часом поплачемо, бо так виглядає життя. Це є багато-багато краще, ніж воно. Ну, weź zobacz, czy na pewno dobrze zrobiłeś te zadania, a na pewno masz dobrą ocenę. A czemu czwórka, a nie piątka? No inni mają piątki. A co dostał kolega? Najgorsze. Nie robimy tego dla siebie i nie będziemy robić tego dla naszych dzieci.
2: Ale szkażą, że to dla dobra dzieciaci, jak później przyszło u ludzi.
1: Tak.
2: Stał inżynierem, doktorem, adwokatem, jaki ja tam
1: tak, to było takie proste, to się byli inżynierem i doktorem i każdy byłby adwokatem. Nie, to tak, aż tak nie ma. To też jest tak, że każdy ma swoje życie. I my mamy rozum i wolną wolę. Tak nam dał Bóg. No to warto korzystać z tego. I nie zabiwać wyobraźni. I takiej kreatywności. Nie znaju, że jakiego lepszego słowa mogłabym tutaj użyć. Bo kreatywność to takie dobre słowo. Kap tego też nie zabiwać. I kap mieć czasem odwagę. Bo jeśli człowiek nie ma odwagi, to nie ma te odwagi tego, jak żyć swoim życiem. Jak też mieć czas i na robotę, i czas na swoje pasje, jak mają, i na odpoczynek, a nie na robotę.
2: To jest takie wychowanie u takich ramkach, jano wyklikana nikim tam strachem. Gdy młody człowiek prosta robić wszystko, co może, ale mu nie otrzymuje się. I
1: tak.
2: I wtedy co?
1: I wtedy bardzo często ludzie mają taki uśredni konflikt swój, taki, ja bardzo często mówię, że wewnętrzny konflikt, strach, wstyd, poczucie winy. I takie mają trzy komponenty. Tak, bo my jeszcze mają takie wychowanie, że co ludzie skażą? Trzeba pomyć okna, zanim światło budzie. Trzeba zrobić usio samoju i sałatki i jakoś i ciastek jakieś popieczy i popratać u chaci i usio musi być super zrobione. My jeszcze jesteśmy tak nauczeni, jak nie odpoczywać. Że odpoczywanie to w ogóle brydka sprawa.
2: Leń.
1: No leń. Tfu. Splunąć trzy razy. A to straszne, bo dla nas odpoczynek też jest bardzo potrzebny. To nie może być tak, że no będziemy robić biegać i skakać i pieczy i usio robić. Nie, odpoczynek jest bardzo potrzebny. I nasze pokolenie to takie pokolenie, że trzeba, że muszą. Nowe pokolenie bardzo często mają nic mnie nie chce. I my trochę dziwimy się na pokolenie naszych rodziców i na pokolenie naszych dzieci i domujemy sobie i tu dobre, i tu dobre, co wybrać? A dobre jest wybierać tak, jak nam też uśredni chowożyć nasz hołos. A też to uschodzi z nami. I że mają czas i na robotę, i czas na jakąś pasję, i czas poleżać i podumać w swoim życiu, albo pobiegać, albo iść na jakiś spacer nawet. Każdy kap też dla siebie coś dobrego robił.
2: No, teraz każą, że to jest epidemia właśnie tych zachowań усіх діагназують
1: нейрологічні, так, так.
2: Калісьці гэтага не было. Альбо дурень быў, альбо нармальны. Ці гэта праўда, так мяняецца свет, ці то, што цяпер маем проста больш магчымасцяў діагностыкі, можам дапамагчы людзям знайсці сябе самога.
1: Dokładnie tak, mają больш możliwości. Mają lepsze narzędzia, narzędzie terapeutyczne. I możemy wskazać, ja kiedyś była niegrzeczne dziecię, bo cały czas wierciłeś, króciłeś, na dzierwa uchodziło, zaszło się na te najwyższe. Teraz takie dziecię mają ADHD. I ja sama też znaju, bo czystym przypadkom u mnie wyszła diagnoza, tak, że mają właśnie auto ADHD. Kiedyś to było po prostu niegrzeczne dziecię. A teraz, aha, no dobra, no czyli ty potrzebujesz pobiegać, zrobić fikołka, ale mózg dobry działa.
2: Ale człowiek rozumie, czemu.
1: Czemu, tak.
2: I to ważne.
1: I to było. I to było, no bo to mnie gawaryli. Teraz to mają bolsz, bo mają i narzędzia, i częściej to gawaryn, ale też i człowiek zmienia się. My też zmieniają się. To nie tak, że trecia nacha nam wyraście, ale nasze mózgi zmieniają się. To taka bardzo, bardzo powolna ewolucja też. I to widno, widać.
2: Ewolucja jedna jest niczym takim nieprzedkazalnym, bo to nie tak, że my rozwijamy się tylko do lepszego.
1: Rozwijamy się nie tylko do lepszego. Kiedy to było takie dobre, to teraz to 60% społeczeństwa to było po prostu aniołowie. Kolenielskie, ale tak nie ma. Rozwijają się w różnych kierunkach.
2: A jeszcze, jak wy w ogóle trafili w tę profesję?
1: To było też tak, że jak ja studiowała, to też robotała u baru. I ja prodawała alkohol. Ja baczyła, co ludzie dla siebie robią i jak robią. I jak będę potrafię dla siebie zrobić mnogo krzywdy. I tak podumała, że ja nie chcę dziwić się na hetę. Ja chcę robotać z ludźmi, których chcę dla siebie dobre. I z tego wyszło, że poszła na studia i właśnie najpierw pedagogiku skończyła, pedagogiku i psychologię tutaj u nas na Uniwersytecie w Białymstoku, a później zaczęła dalej studiować i wyszła psychodietetyka właśnie, później jeszcze różne specjalistyczne kursy i teraz właśnie kończyła psychotraumatologię. Bo ja dziuluj, że ja lubię ludzi i lubię z nimi pracować.
2: Кажуть, що більшість психологів іде у цю професію, щоб перепрацювати, більше зрозуміти свої ніякі болі чи травми, або щоб ліпше зрозуміти самого себе. Правда, що чоловік може ліпше зрозуміти другого чоловіка, коли сам був у ніяких там таких...
1: Bardzo часто так, але то не значить, що добрий онколог мусить хворіти на рака. Ale często łatwiej jest paniać, że to ktoś haworyt, ale to nie znaczy, że dobry psycholog będzie znał, co ta osoba czuje. Bo czuje nawet człowiek, że to ma jej swoje czucie. Ale rzeczywiście tak. Natomiast moim zdaniem warto, żeby każdy, czy psycholog, czy terapeuta, czy pedagog, żeby też proszał swoją terapię. Żeby na ludzi nie porakidać tego, co nie ich. Bo jak do mnie ktoś przychodzi, to on przychodzi i to jest do mnie 100% mojej uwagi. Jak do mnie ktoś przychodzi, to ja jak słuchaję, to nie думаю, a co jest wruna abiet? Albo czy trzeba już kupić puszki dla mojego sobaki? Nie. Ja słuchaję i siedzę i słuchaję, obserwuję człowieka, który do mnie przychodzi. Bo jak przychodzi, to u jego coś dzieje się. I tylko dzieje się ważne w życiu. A skoro jest u gabineci, tutaj jest tajemnica lekarska, to on może wygawarzyć usio, co to jest. I to jest czas dla tego człowieka.
2: A na kolki wujcie te przeżywanie tych różnych ludzi, bo rozumiem, że to powiedzieć, ludzie nie od szczęścia.
1: No nie od szczęścia.
2: I na kolki to wpływa na was, no bo wiadomo, że kiedy człowiek nasłucha się takich sumnych rozpowiadał, no to niedzie tam zostaje. Jak z tym?
1: Zostaje się i ja nie uwierzę dla nikogo, kto mówi, że zamknie drzwiery i wychodzi. Bo ja mogę zamknąć drzwiery i mogę wyjść i z swojego gabinetu, i z budynku, nawet mogę wyjechać z Białostoku. ale niektóre rzeczy zostające. To ja też mają bardzo często spotkania ze swoim superwizorem, jak można było porozmawiać, jak ja też była dobra i jak na ludzi nie para kidać swojego. Bo to zostaje. Jak ja mam u siebie, bo ja mam głównie u siebie nastolatku i młodych dorosłych. Znaczy młodych, no 40 lat to dla mnie młody dorosły jeszcze. Ale często do mnie przychodzą ludzie, zwłaszcza te młodzieje, którzy albo mają paciate ciało, albo mieli z sobą próby samobójcze, albo jedne i drugie. I one mnie mówią, to potem jak думаю, jak już skończyć swoim życiem, że one nie baczą sensu życia, to oczywiście, że zostaje co mnie. To mnie też chodzi dalej na superwizję, kap radzić.
2: A to jest superwizja, to znaczy rozmowa z...
1: psychologą, tak, który ma jeszcze bolsze doświadczenie, albo który pracuje jeszcze inaczej niż ja, kap parawaryć i kap to nie zostawało się mnie. Bo dobry ratownik to żywy ratownik.
2: Wiesz, trzeba pomóc sobie.
1: Tak.
2: Trzeba jak u samolocie.
1: Jak u samolocie, tak. Kiedy mnie ktoś przyszedł i powiedział, no Ania, już tak mnie kiepsko w życiu, to ja mogła powiedzieć, tobie kiepsko, a daj ty spokój, u mnie to dopiero jest. No to co ze mnie byłby za psycholog? Żaden.
2: U was prywatny gabinet?
1: Tak, tutaj jest prywatny gabinet, ale też robotuję u innych miejscach. Czasem to jest tak, że jakieś wykłady mają albo na konferencjach jestem prelegentką, bardzo nowe szkolenie prowadzę dla różnych firm. I to szkolenie takie jak jeść, co robić, jak dobrze odżywić swój mózg, ale też takie szkolenie jak radzić sobie ze stresem, co zrobić dalej, jak odpoczywać. Przeróżnych
2: szkoleń. Co zrobić, jak dobrze odżywić swój mózg, a sobie... Chyta ważna dla starszych ludzi.
1: Zawsze trzeba pomnieć, kap mieć wodę, pić wodę, bo nasza głowa, nasz mózg, on musi mieć wodę.
2: Nie kawę, nie Coca-Colę.
1: Nie.
2: I nie herbatę.
1: No nie, ja bardzo lubię kawę. Ja kawę to mogła pić i pić. Natomiast mózg potrzebuje wody. Kawa jest dobra, bo taki wentyl bezpieczeństwa, taka higiena dla mózgu. Woda jest mokra, ale woda nie nawodnić. Dobra. Woda, tak. Mogą być herbaty ziołowe, szałwia, rumianek, melisa, lipu możemy pozrywać pierwczasne lipu i wysuszyć.
2: Miata.
1: Miata, tak. Po pierwsze to woda. Druga kwestia to taka, jak my jeli też warzywa, jak my jeli owoce, jak byli te witaminy u naszej diecie, jak był błonnik u naszej diecie. To jest bardzo ważne. Bardzo istotne. Zdrowy tłuszcze. Tutaj już te kwasy omega 3, 6, 9.
2: Znaczy co, ryba?
1: Ryba, żołtko u jajku, oliwy, oleje, masło. Masło też jest dobre. Jak najbardziej. Awokado, jak ktoś lubi. Czy dobre było, jak my jeli i białko dobre. I tak właśnie z pierwszego dumą, że białko to bardzo często mięso. A mięso, zwłaszcza wędliny, nie zawsze mają w sobie mięso, więc jak już będziemy kupować wędlin, to chociaż my sprawdzili, kolikie tego mięsa tam jest. I czy w ogóle jest.
2: A wyś wegańska dieta na kolki jana jest sprzyjalna?
1: Jak wegańska dieta jest dobra poskładana, to ona dobra dla nas też i zrobić. Ale ma
2: jest mięsa tofu?
1: Ja akurat nie lubię tofu i ja nie jestem jako wielką fanką, ja w ogóle nie jestem fanką soi. Ja znam, że ona jest modna, ona jest tania i ona jest popularna i jest kruchą, ale ja nie lubię soi, bo też jak można przeczytać różne dokumentacje z badaniu, soja też jest modyfikowana. A my i tak mamy takie jedzenie ćpierze, że nie zawsze będę miała najlepszą jakość. Soja nie, ale mają. Nawet u wegańskiej diecie, jeżeli ktoś nie chce jeść mięsa, to może jeść ryby, może jeść jajka. My mamy fasolu, my mamy ciecierzycu, my możemy zrobić jakieś pasty bardzo fajne. Zawsze jest coś wydumać. Mają ryby, one może i białka ze mną nie mają, ale mają inne właściwości odżywcze. Wegetariańska dieta też nie zawsze jest kiepska, jak panowie dobrze to zrobili z ołowoju.
0: Всі гади Атолях, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі. Героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом». Важним аспектом їхнього життя з'являється духовна спадщина своєї сім'ї і родної вьоски Нової Волі.
2: Важливі ці аспекти.
1: Так, я слухаю, і то дуже часто слухаю, тому що як я була дітям, то моя бабця завжди у кухні мала таке малюткі радіо, і там цілий час була музика. У нас у хаті співали. У нас у хаті завжди співали. Моя бабця, прабабця Анна говорила, що кепські люди не співають. У нас завжди у хаті співали. А як роботи у полу, то теж співали. Як було жніво, співали, як збирали картаки, співали. Тато завжди десь там під носом або якісь мелодії мав, або щось віздав. Але так, я теж слухаю і люблю слухати, і люблю танцювати, і люблю співати. То для мене саме приємності. Люблю такі послухати нашого фолку. Натомість я перших 5 років мого життя, то моя прабабця мною займалася. І моя прабабця Анна, вона народилася в 1900 році. Вона прожила дві війни. Вона прожила ссылку, біженство. Много прожила, бо умерла у 88 році. Вона завжди ходила в таких довгих спідницях, сукенках. І вона сідала. Мені задавила собі у гети поли спутниці, калисала і співала пісеньки, і то було дуже часто...
2: І пам'ятаєте, що співали?
1: Ні, гетого не пам'ятаю, але пам'ятаю, що то було і о війні, і о солдатах, і гети, що вона проживала, і говорила, і часом підспівала гети. Також то для мене дуже важливо, бо то теж є важлива частина мого життя, ну і моє дитинство.

0: Jak to był As z pieśnia i czom ty nie przyszedł, a u nas na suwiezi czekaje już gospodarnia Kalina. Witam serdeczna.
1: Pierdę wzięła, pozdrawiają was wszystkich. Koncert, choć dziś już ich nie ma, ale pozdrawiają was wszystkich. I pozdrawiają swoją rodzinę bliższą i dalszą. Pozdrawiają Walu Krasnodębską z rodziną i z Pawłą. Dziękuję ale za pożadanie, za telefony. Że tak dziecienko na mnie podzwoniłeś. Pozdrawiają panią Helenną i z Wierkoleży z rodzinką i panu Jerzy. Dobrze, dziękuję. Helenko, za telefon, że też dziecienko do mnie dzwoni. Pytajcie się, co jakie czuję, że dziękuję wam. Pozdrawiam też Daniela z Kaplanu z rodzinką i dziękuję za pożadanie. Ja Daniel, pana Andrzeja z Plosek z rodzinką. Pozdrawiam też, dziękuję za pożadanie. Witalia Socha, pozdrawiam z Taborką z rodzinką. Też dziękuję za pożadanie. Witalia z Ostrowok, panią Lubo Gawryluk i panią Alu Kamieńską z rodzinką. Panią Waluku z doczką i Monika, wasze wnuczki i wasze siostry Marysiu i Krysiu. To jest Doraneczka i Słowiaństwo Bożego. Jeszcze pozdrawiam panią Genio Bura z Koła Gospodyń Wiejskich z Bandurą z rodzinką. Naszą mamą z Kopteszczyny. Mam się z rodzinką Dziuszką Ruda. Panią Lubu Sokowy z Michałowa z rodzinką. W Rybinsku z Odnogi z rodzinką i swoją koleżanku Galu Lewcze z Nowej Wolny. Mirka Turocko z Koniukoł i jeszcze Miru Antonowicz i Pozdrowiska. I wszystkich słuchaczów Radio Racja, które jest po wojsku Radio Racja. Wszystkim żadaję zdrowiczka, wszystkiego najlepszego. I was jeszcze raz pozdrawiam. Dziękuję.
0: Dziękujem pani Kalino, dobrego wam, przyjemnego wieczora.
2: Найлепшее пожелание щастя, здоров'я, багатства для дочки Госі з Махнатого. З гэтай з нагоди яє надходячого 40-го дня народження, що буде 3 липня, складає тата Єник з Махнатого нове літо.
0: А ми послухаємо найдорожейший мой, Аля Кам'янская. Аля, коли я добре прислухався, здається, і чую там у записі голос так само з подарення Люби Гаврилюк. Послухаємо.

0: Był hurtas raz prahajcie chłopcy koni, a u nas na suwiadzie czeka jest spadarnia Chrystina ze Szczytą. Nam telefonuje. Dobry dzień, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, pozdrawiam Radio Racja i wszystkich wiodących tam. Ja chcę im życzenia złożyć dla swojego siostrzeńca, którego trzeciego chyba lipca zabyło się, obchodzi się do swojej urodziny. Ja chcę mu życzyć, tylko on był zdrowy, dużo szczęścia, groszy dużo miał. I spełnił się wszystkie mary oczywiście, bo to jest życie bez marzeń i w ogóle jakby tutaj nie do spełnienia. Niechaj spełni się mu to już to mary, kop wygrał jakieś grosze. Takie jak on chce. No i pozdrowić i chcę swoją ciociu Lenku z Wajnówki w Sztygielsku. No i wszystkich, których tam słuchaj z Radio Racja i dzisiaj z wami tutaj bawimy się bardzo fajnie. Fajnie, że program taki właśnie jest, że ludzie mogą dodzwonić i się posłuchać naszych piosenek i że mamy dzisiaj taka tradycja taka, żeby tutaj ludzie mieli swoje jakby te piosenki posłuchać i przyjemnie posłuchać, jak to się fajnie prowadzi. Także wszystkiego dobrego ja wam życzę. No i do następnego razu.
0: Pani Krysiu, a wy u życzeniach skazali mnoho groszy, a mnoho to kulko?
1: To już zależy do jubilata.
0: Aha.
1: Kulki on by tam chciał, haj by wygrał.
0: U każdego swoje mnoho.
1: Tak. Bo wygrywa jakieś tam na razie małuje. Haj wygra, jako był zadowolony, o tak skażę, nie znaju, kiedy to ja dużo. Każdy ma inną wartość.
0: Jakby. Otóż to.
1: Ojej, ogromne, także dziękuję bardzo, że mogła do was dodzwonić i pozdrawiaju, i zdrowia.
0: Dziękuję. Przywitanie wszystkim, kto nas słucha u Szczytach, a spadania Chrystina, jak raz za Szczytą nam telefonowała.
2: Привітання Крисі і Крисю Кабєшка, Валентині Лук'янюк, Галіні і Леону Гнідейка, де Зосі і Толіку Кішкелем досилає Гражина Савіцька.
0: Сердечне вітання разом з пожаданнями доброго здоров'я, щастя і удачі. Каханай Басі Трофімюк передає Марек Вашков'як.
2: Петр з жонкою Алою з Білостоку вітає нас, Радіо Рація, так само передає привітання усім, каб мелі довгія, каб мы маглі доўга весці праграму і таксама пажаданне перадае Эмілі Стыневіч вялікіх і песню хоча паставіць зоркі дзе той час.
0: Поставим гэтую песню, думаю, што паспеем, яшчэ крыху часу ў нас ёсць, мы ў палове, так, дарэчы, Юра, канцэрту сённяшняга на паўметку. Паслухаем тапаля ў выкананні Дубіноў, гэта слухачка са Шчытоў прапанавала гэтую песню.

0: Jaka to był milion alych roz, a nam spadar Krzysztof. Krzysiek nam telefonuje. Dobry dzień, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Ja bym chciał pozdrowić swojego wujka Kościka z Michnówki, ciotku Grażynu. Ciao, dobra ho.
0: Hello, hello.
1: Halo, halo, słyszymy się?
0: Tak, wy na antenie, się czuli, pozdrowleni, pojśli w Michnołku, może jeszcze kudyś ci?
1: A kudyś u Bielsk Podlaski.
0: No właśnie.
1: I u Czełu Podlasi.
0: I na wsi Podlaszcza. Mhm. Aha, gdzieś się tam radio blisko. Panie Krzysztofie, dziękuję, dobrego wam przyjemnego wieczora.
1: Dziękuję, usiecho dobrego.
0: A co my mamy? My mamy zakończyć drugą godzinę podlaszskiego koncertu pożadania. Jak my je zakończymy? Posłuchajmy Białą Kalinę i hurt Lider. A na zakończenie już, jak opuśnię w tej godzinie, ciecze woda, siemiejny tercet z Makałki zawierszyć godzinę, a plakuczej gitara i patrzniem trecią. Czekajcie nas, daleko nie chodzicie. Jura, my już daleko tak samo nie idziemy.
2: Nie, ja będę tu na miejsce czekać.
0: Słuchaj, Kaliny.

0: to była Czeremszyna z Czarnomorca. Taka dowoli długa pieśnia nam otrzymała się u koncercie, no ale taka była prośba słuchaczów. A u nas na suwiezie czekaje już spadarnia Małgosia. Telefonuje nam z Fastał Białostockich. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchałem was.
1: Na samym początku chciałabym pozdrowić całe Radio Racja i prowadzących. Wczoraj mój mąż, akurat taka ładna data, 26.06.2026, obchodził swoje 56. urodziny. Nietypowe to jest data i także Marian, mężu, życzę tobie, ja i córka Milena, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zdrowia, spełnienia marzeń, samych radości. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. 30 czerwca nasza córka, bo oni są obydwoje z końca czerwca, będzie obchodziła swoje urodziny. Także Milenka, ja i tata Marian życzymy tobie wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zdrowia, spełnienia marzeń. To, co kochasz, aby twoje było. A to, o czym marzysz, by się spełniło. Życzymy tobie jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Także mam dwóch solenizantów, i męża, i córkę. Dziękuję ślicznie, że mogłam dodzwonić się do Radia Racji. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam prowadzących i całe Radio Racja. Dziękuję ślicznie.
0: My tak samo. Dziękuję. Dobrego wam wieczora. Aż to my jeszcze majem. A jeszcze się panu biorą jedna SMS-ka, trzecia o zapar. Samo serdecznie pożadanie z nagody wczorajszego dnia narodzinał. Mocnego zdrowia, szczęścia i udaczy od Genka z Bielska Podlaska. Nasza słuchaczka proponowała pieśniu dzieciństwa u wykonaniu Prymakow, ale słuchacze, jakie ja raniej chcieli posłuchać pieśniu Kocik Франака Шемета. Манітують, що діти спати пойдуть зараз не в забаві хутка. То може зробім так. Дві пісні у запар. Послухаємо дитинства і за дитинством котик. А ви нам телефонуйте 85 654 51 51.

razem ze mną i dozwolili muzycy być hałownej. Spadzieju się energia, heta haseta, zastanie co z wami na usiu noc. Sustraniem się prasty dzień, u subotu, a 21 godzinie. Da sustreczy u